rakala yara rayo rayo jura rakala malanga darolongora jura rakala